dawa se epo emme po ni wiemu no menyina wonyina akase rade hunkuto ni eramu era.